0: Wena Hanifa. Hizo zvila kunyika zvikulona mina galera.
1: Mama, kazi iti ichihosho cha mapungalanzi nga mumahelo.
0: Ih. Pedito anga he mwana na nguvu. Ino kusana malembe mambiri. Hikwalaho yani fanele kugazwa kugazwinga ni mavitamina, kufanana ni matsawu, tinjanji, nyama, matanza ni mihandzu.
1: Lezo, tswanga zvitivi. Makuni mama unganzi gunisa kunzi bikisa kuyini?
0: Hezo na mwananga. Dzinyikete inwani panela kasi sita kugonisa kubika zvoga zvenene, kasi zvikolana mina atakula ni utomi ginene, na tsingile.
1: Kuneni mama. Dzinavala kupedirira atsinga kwadzi. Avini tamu kufana ni zvimwani zvivanana zvatangana yakwe.
0: Hezo na lezo. Azvikarati. Loko wanga mubikela zvihusvana zvamabaya zvipfaki, upatsa ni matanza, uchala ni mbowa, ni makuka ya mandandi.
1: Azvikarati futsi, zvafanana ni zvavanhu vahombe vagaku.
0: Hizvona, kani lezvi, ufanele kuavanyisa zvipanzana zvitsongwani, kasiyana tazvikota kuchakuni.
1: Kunene, mama kasiyana ifanele kuga zvikhati zvingani hisiku.
0: Makhati manharu hisiku, kambi, wazvikota kumunyika chilalelo himihanzo. Khati gimwe kutani mambiri hisiku, na ungatsike kumumamisa.
1: Ndizvikumile. Ipo munhu wazvaugandzi fanele kumunyika.
0: Ufanele kumunyika mpimo wachikira, khati hekatagako, na uchichachita zvoga, hitishakashaka tinyingi. Siku gimwani, umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva. Agimwani siku, umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni marosho. Unga hapatsa ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvimwani zvamatsawu.
1: Hi, mama, sida shava hini zvakugarzwa kilezvo.
0: Ha, unga karateki hilezvo. Zvinyingi zvoga lezvo ngana zviluma simwini kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukla nzi tili nimikova. Hita munyika kihlanya gakova pedritu hichilalelo. Hilo ukova zikulona wamina.
1: Hi, ingawona. Igili chonki chipanzi chakova. Nzibongile mama.
0: Izvona. Litsaku la hombe. Afanele ya mina ikunyika utomi ginene vazukulwana va mina.
2: Kasi kuwa n'wana kwa kula kwatsi akusikala ka nhlano tihweti ni yin'we akutsika ka mafi ya vele munyiki zvin'wana zvoga zva le sima makhati mambiri ni ku hundza hi siku. Uengetela makhati ya ku munyika mayelano ni ku kula kakwe.
3: Ene kanyimani ngudzu dzi difficulty nya melodia yasi. Yeah. Na difficulty ku letra epa.
4: Yeah.
5: Zumba. Zumba.
4: Kuli van ringili van ri ungalu zilongoloko zumba
6: ro walo na verdade yiki moji garzao ku mitekele zwi yakona ngo waningwa ungai mana kambilista ufana uri naye kunyi koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyi nai pya kwai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kunjima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwako asa hey ungro wakadherno pe ni vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapodza finasa
7: mwama mwama
8: A dinâmica matinal. Magazine a punha de Mindro, correrá de 9 para de 11 horas.
9: A dinâmica matinal.
8: Magazine a punha de Mindro, correrá de 9 para de 11 horas.
9: A dinâmica matinal.